przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Forever Young w Radiu Złote Przeboje w wersji czeskiej. Karel Gott śpiewał: być stale mlad, zawsze mladi, nigdy starzy. I tego sobie życzmy. Zwłaszcza, że jest piątek, a w piątek jakoś tak człowiek młodnieje, prawda?
1: Tak jest.
2: I nie jest
1: tak
2: upalnie.
0: Jest cudownie. Iwona Barańska. Piotr Jaworski.
1: Tak? O, już sam tady. Chciałem dodać jeszcze. Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz, witamy gorąco. To Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Spoglądamy na zegary, a na zegarach już punktualnie 6:00.
1: Trzeci dzień lipca mamy w kalendarzu, no i to jest ten wspomniany piątek. A skoro 6:00, to wiadomości radia Złote Przeboje i Iwona Barańska.
3: Nowy wątek afery w Szpitalu Południowym. Tym razem chodzi o prosektorium. Temperatury spadły, sytuacja na kolei się stabilizuje. Portugalia wyeliminowała Chorwację z mundialu. Teraz czeka ją starcie z Hiszpanią. Śledczy wyjaśnią kolejny wątek związany z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka ze skutkiem natychmiastowym rozwiązała umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Wszystko po publikacjach medialnych, z których wynika, że zwolniony pracownik miał promować firmę pogrzebową wspólniczki oraz domagać się pieniędzy, na przykład za wydanie ciała rodzinie. Medialne rewelacje to jednak za mało, by wszcząć postępowanie, mówi prokurator Piotr Skiba.
4: Natomiast uzasadniają zainicjowanie z urzędu postępowania sprawdzającego. I tu prośba o przekazanie tego przez mass media, iż poszukujemy osób, które mogą świadczyć w tej sprawie.
3: Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Po dużych zakłóceniach wywołanych falą upałów sytuacja na kolei wraca do normy. Temperatury spadły, pociągi znów zaczęły jeździć zgodnie z rozkładem, ale służby są nadal w gotowości, zapewnia Piotr Hamarnik z PKP PLK.
5: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
3: W ostatnich dniach odwoływano pociągi, były też wielogodzinne opóźnienia, a pasażerowie męczyli się, bo nie wszędzie działała klimatyzacja.
6: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Chorwacja żegna się z Mistrzostwami Świata. Przegrała z Portugalią 1-2. W kolejnej rundzie zespół Cristiano Ronaldo zmierzy się z Hiszpanią, która pokonała Austrię 3-0. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu, a Kamil Majchrzak już zakończył grę w turnieju. Świątek pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a Majchrzak przegrał w 5 setach z Amerykaninem Zakarem Swajdą. Dzisiaj w południe Hubert Hurkacz zagra w trzeciej rundzie z Amerykaninem Tomim Polem.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
0: Ruszamy w Bieszczady i trzeba będzie zwolnić na wysokości Sanoka. Trwa budowa obwodnicy tego miasta. Mamy tam ograniczenia prędkości i jedno wahadło.
1: Całkiem przyjemnie podróżuje się autem po Kotlinie Kłodzkiej. Trasa z Wrocławia i przejazd z Kłodzka do Kudowy bardzo spokojne. Za to na drodze numer 33 między Bystrzycą Kłodzką a Międzylesiem mamy dwa wahadła.

0: Pogoda.
1: Przez najbliższe dni będziemy odpoczywać od upałów. Dzisiaj na termometrach od 19 stopni w Gdańsku, 20 w Bydgoszczy, 22 w Poznaniu, we Wrocławiu i Krakowie, do 23 w Warszawie. Na południu i na północy może dziś popadać deszcz.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
2: A pamiętacie styczeń, pamiętacie luty w tym roku? Tośmy wtedy odpoczywali dopiero od upałów. Po szóstej powrócimy do przyszłości z papryczką chili w zębach.
3: Po szóstej też wyciągniemy na światło dzienne najlepsze teksty wuja. Wuja z wesela i nie tylko, bo także cioci.

0: głos, ten głos, ta chrypka. Tonight Joe Cocker w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato od samego rana w piątek 3 lipca. Słoneczna Brygada mówi wam dzień dobry, mamy piątek, piąteczek, piątunio i o tej nieludzkiej porze wczesnej o 6.11 zaglądamy do kalendarza.
1: 41 lat temu odbyła się premiera filmu Powrót do przyszłości.
0: Pamiętamy.
2: Jak to fajnie brzmi.
1: Pamiętamy. Yeah. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Papryczki Chili oraz Dzień Cioci i Wujka.
2: Cioci i Wujka. No to jeśli chcecie pozdrowić wujka albo ciocię, no to macie taką szansę. 22, 4, 4, 3, 0. Wakacyjny apel poranny. Zaczynamy w Radiu Złote Przeboje. Dzwońcie, a teraz u nas 12 po 6 Dusty Springfield, czyli zaśpiewa Ciocia Danka z pozdrowieniami.

0: Gramy na to, jak na lato. Szer w Radiu Złote Przeboje śpiewa szup, szup, szup. A jak pamiętamy z serialu 1670 z Polski Sarmackiej, było takie powiedzenie hop, hop, chłop, chłop, chłop. I my was właśnie tak budzimy. Hop, hop, hop, hop, stajemy, bo jest piątek, piątek, piątek, zaczynamy.
1: Proszę państwa, oddział zamknięty w Radiu Złote Przeboje pojawi się za kilka minut, a my informujemy, że ponieważ jest piątek, to jesteśmy otwarci na wszystko, na nowe wyzwania i przede wszystkim na wielkie, nowe przyjemności. Polecamy się. Słoneczna Brygada, jest 18 minut po szóstej.

0: Cienko, cienko, cienko śpiewają panowie z Bee Gees, a my śpiewamy, a nawet ryczymy ze szczęścia na samą myśl, że zaczyna się piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, 6:29 na zegarach. No i sprawdzamy, czy nie śpicie. 22, 4, 4 i 3, 0. Halo.
1: No oczywiście. Oczywiście, że najpiękniejsze głosy słyszę. Trudno pomylić dzień. Dzisiaj piątek. Nie mogę pomylić, dlatego że mam kota, który tylko w piątek budzi mnie o tej porze i żąda siadłego mleka. No oczywiście już dostał. Wszystkiego dobrego życzę i najpiękniejszego potem weekendu, jak zwykle.
2: No dziękujemy, dziękujemy. Kot pije z siadłem mleko, czyli jest to kot, któremu upały niestraszne. 22, 4, 4, 3, 0 to jest telefon do Słonecznej Brygady. Dzwońcie, gdybyście chcieli coś do tego dodać, jakiegoś kota albo innego psa dorzucić, a my odpoczywając od upałów serwujemy wam lambadę Kaoma w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, jest w 6:30.

0: Rod Stewart w radiu Złote Przeboje. Pan Rod, zanim zdecydował, że zostanie piosenkarzem, przez jakiś czas był grabarzem i ten okres w swoim życiu wspomina jako wydarzenie bardzo ciekawe, ale też spokojne. No bo to tak trochę jak w Krakowie. Siedzimy sobie, nic się nie dzieje. Słoneczna Brygada w radiu Złote Przeboje życzy, żeby piątek też był spokojny za 23 minuty, godzina 7.
1: Lata 80. Jedna z naszych ulubionych, absolutnie ulubionych dekad się za chwilę pojawi. Kombi, Kochać Cię za późno, wcześniej Cliff Richard, bądźcie blisko radia Złote Przeboje, gdyż my gramy na to, jak na lato.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Mamy lato, mamy trzeci dzień lipca i dzisiaj mamy też w kalendarzu świąt nietypowych dzień wujka i cioci, a wiadomo, że wujkowie, wujowie i ciocie są autorami najlepszych powiedzonek. Mój wujek Rysiek na przykład mawia, całe życie żyć nie będziesz.
2: Mój mówi, młoda jesteś, życia nie znasz.
3: No, tak, no i co, nie ma racji, nie ma racji, a mój wujek mawia, za moich czasów to się szło pod górkę w dwie strony. Teraz, proszę państwa, czekamy na najlepsze teksty wujka lub cioci. Twojego, twojej, 22, 44 i 30 oraz adres pranek@złoteprzeboje.pl. Za najlepszy, najśmieszniejszy, najmocniejszy tekst wuja albo cioci wyślemy wam złotą kawę ze słoneczną brygadą na pudełku 22, 44 i 30.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Tears for Fears zagrali swój przebój pod tytułem Shout i jak ten shout was nie wyrwie z łóżka, to już nie wiemy, co wyrwie. A tymczasem
1: niedobór snu uderza nie tylko w zdrowie, ale też i słuchajcie, w polską gospodarkę.
2: Oj, oj, oj.
1: Skąd biorą się straty liczone w miliardach?
0: No.
1: O tym już za chwilę w wiadomościach o 7:00 posłuchajcie.

0: Punktualnie godzina 7.03 lipca, piątek, mamy w kalendarzu, a w radiu Złote Przeboje. Wiadomości, które przedstawi Iwona Barańska.
1: Węgry odebrały Ziobrze i Romanowskiemu status uchodźcy. Rośnie bilans ofiar ataku na Kijów, piątek dniem żałoby. Młodzi Polacy śpią za krótko, gospodarka traci miliardy. Ziobro i Romanowski bez statusu uchodźcy. Węgry odebrały im te statusy. To samo dotyczy również żony byłego ministra sprawiedliwości. Unieważniono również dokumenty ich podróży. Były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy mówi, że polskie organy mają otwartą drogę do wystąpienia do USA o ekstradycję Ziobry.
2: To są kolejne decyzje różnego rodzaju instytucji. Mieliśmy również decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania. W takiej sytuacji wydaje się, że te argumenty będą silne.
1: Ziobro, komentując w Polsat News decyzję Węgier, powiedział, że nie boi się sądu. To właśnie amerykański sąd będzie rozpatrywał wniosek o ekstradycję. Liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów w nocy ze środy na czwartek wzrosła do 25, a z 8 osobami wciąż nie ma kontaktu. Mer Kijowa Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na to miasto od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Prezydent Ukrainy oświadczył z kolei, że Putin boryka się z problemami na froncie i w gospodarce, dlatego będzie tylko nasilał ataki na Ukrainę, zwłaszcza z użyciem rakiet balistycznych.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Warszawa myje ulice wodą z basenów. Tak, jest bardziej eko i taniej. To już 7 takie wakacje, w których służby sprzątające korzystają z przerw technicznych na pływalniach, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
4: W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich, zamiast trafić do kanalizacji, jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta.
1: W poprzednich edycjach wykorzystano w sumie prawie 14 milionów litrów wody, którymi napełniono 1200 pojazdów sprzątających. Młodzi nie dosypiają, a tracą na tym wszyscy. 1/3 Polaków od 18 do 35 lat sypia 6 godzin lub mniej, zamiast 7 do 9, jak rekomendują lekarze. Z tego powodu gospodarka traci ponad 17 milionów roboczodniówek, co przekłada się na prawie 9 miliardów złotych. Chroniczne niedosypianie powoduje choroby, a choroby zwolnienia lekarskie, stąd taka skala strat gospodarczych.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Hiszpania i Portugalia zmierzą się w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Hiszpania bez problemów wygrała z Austrią 3-0 po 2 golach Mikela Oyarzabala i 1 Pedro Porro. Portugalia przegrywała z Chorwacją 0-1 po golu Iwana Perisicza, ale w 68 minucie Cristiano Ronaldo wykorzystał rzut karny, a w 4 minucie doliczonego czasu mecz rozstrzygnął Gonzalo Ramos. Dobry mecz i pewne zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do 3 rundy Wimbledonu, pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową do 1-3. W kolejnej rundzie rozstawa na stójką Polka zmierzy się z Filipinką, Aleksandrą i Alą.
3: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Dziś chmury na przemian ze słońcem, a deszcz może popadać na południu i na północy. Na termometrach od 19 stopni w Gdańsku, 22 w Poznaniu, we Wrocławiu i Krakowie, do 23 w Warszawie i Lublinie.
3: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
0: Dzień dobry. Po 7 pojawi się rozprawka naukowa pod tytułem Wpływ chińskich zupek na matkę naturę.
6: Na szczęście będą też zaproszenia. Zaproszenia od Agustina Eguroli na taneczny show w Łodzi z zespołem ABBA w roli głównej. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Poleca się w Piątunio, Piąto Longo i gramy wam fajnie. Gramy Mambo No. 5, Lou Vega. 4 po 7.

0: niemiecka precyzja, niemiecki temperament, Das Model w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato zagrał Kraftwerk, a teraz 11 po 7 mamy wiadomość z cyklu Sezon Ogórkowy. Otóż uwaga, najsłynniejszy park narodowy w Korei Południowej. Niszczą ten park chińskie zupki.
1: Tak, w parku znajduje się wygasły wulkan, a w jego kraterze przepiękne jezioro. Ostatnio powstała taka moda, że jada się nad nim właśnie chińskie zupki w kubeczkach. No niestety turyści zupek nie dojadają, resztki wylewają. No i do gleby i do wody codziennie dostaje się 120 litrów słonego rosołu, który niszczy unikalną przyrodę.
2: Amerykanie atakowali stonką, pamiętacie? Chińczycy atakują zupkami. A Polacy atakują Robertem Lewandowskim i w sumie to tylko my nikomu krzywdy nie zrobiliśmy.
0: Chicago atakują.
2: Słuchajcie, chcieliśmy przy okazji donieść, że im bardziej oglądamy mundial, tym bardziej naszych tam nie ma. A w Radiu Złote jest Urszula, bo gramy na to jak na lato. 12 po 7.

0: Everlasting Love, takie dźwięki to my kochamy, zwłaszcza w piątek. A Sandra, która nam śpiewała, nie ukrywa, że Polskę bardzo lubi i chętnie u nas koncertuje. A polscy fani to stworzyli jedną z największych, najbardziej wiernych grup wsparcia gwiazdy, proszę Państwa. No, kochamy Sandrę z wzajemnością. To my, Słoneczna Brygada w radiu, Złote Przeboje.
1: To my. Mówimy Wam dzień dobry w piątkowy poranek, 20 minut po siódmej, a już za 10 minut wpadnie do nas Agustin Egurola z pytaniem na temat zespołu ABBA i z podwójnym, ekskluzywnym zaproszeniem na taneczno-kulinarny show z ABBą w roli głównej, także polecamy się.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14.30.
0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Agustin Egurola. Słyszymy się w radiu Złote Przeboje. Już za chwilę finał zabawy, w której mam dla Was zaproszenia na ABBA Night Dinner and Show w Łodzi.

0: złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show.
1: Tak, w tym tygodniu w Radiu Złote Przeboje mieliśmy dla was podwójne bilety na ABBA Night Dinner and Show by Agusti Negurola. Wielkie taneczno-kulinarne show, które odbędzie się no niedługo już, 11 lipca w łódzkiej manufakturze.
2: Tak, i żeby wygrać taki złoty bilet na to wydarzenie, musieliście najpierw zgłosić się na złoteprzeboje.pl. I tak też uczyniła słuchaczka Amelia z Warszawy. Dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry, dzień dobry.
1: No, dzień dobry, dzień dobry. Amelio, droga, w studiu leży ostatni, no, dwa ostatnie złote bilety na ABBA Night Dinner and Show.
3: O, to na pewno żeby,
1: no, oby, dobrze. Właśnie tak, żeby je zgarnąć, to musisz odpowiedzieć na jedno proste pytanie, które zada nasz taneczny guru, Agusti Negurola. Osobiście jesteś gotowa na takie wyzwanie?
3: Jestem, ja zawsze jestem gotowa.
2: To słuchamy pytania, bo to już naprawdę będzie rzutem na taśmę. Ostatnie pytanie, poprosimy.
4: Czy zespół ABBA wygrał konkurs Eurowizji czy festiwal w Sanremo?
1: No i jak tam?
3: Mogłabym jeszcze raz przejść pytanie.
2: Eurowizji albo Sanremo?
1: Który festiwal wygrał zespół ABBA? Czy konkurs Eurowizji czy festiwal w Sanremo? Tak brzmi pytanie. Teraz twoja odpowiedź. No, śmiało, szybko. Strzelaj.
3: Eurowizja.
2: Usłyszeliśmy Eurowizji. Sprawdźmy, zapytajmy Agustina.
4: Doskonale, wygrywasz zaproszenie na ABBA Dinner Show w Łodzi.
3: Boże, naprawdę?
1: Ostatnie, twoje. To wiesz co? Amelio, tak. No Sanremo, no to tam włoska piosenka rządzi. ABBA to Szwedzi, niby zimni, a jednak gorący. Oni wygrali konkurs Eurowizji, a ty wygrywasz podwójne zaproszenie na ABBA Night Dinner and Show by Agusti Negurola oraz kubek Radia Złote Przeboje. No cudownej zabawy.
3: Boże, świętek i dobry dzień.
2: Bardzo, bardzo dobry i do tego piątek będziemy tańczyć tam razem 11. Gratulacje, dziękujemy wszystkim za udział. Spotykamy się na ABBA Night w Łodzi 11, a w poniedziałek rano zaprosimy was do finału zabawy. Bierz złote na wakacje.
0: Złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Dzisiaj w kalendarzu naszych ulubionych świąt nietypowych mamy Dzień Wuja i Cioci. A wiadomo, że wujowie i ciocie są autorami najlepszych powiedzonek na świecie. Telefon naprawdę rozgrzał się nam do czerwoności, niczym wujek na weselu po pierwszym rozsole. 22 4 4 3 0.
2: Oto rada mojej ukochanej cioci. Ja tam ci nie będę doradzać, ale na twoim miejscu zrobiłabym kompletnie inaczej. Najlepiej tak jak ja.
3: Wujek zawsze mówił, że on zrobiłby lepiej te kafelki, jakby tylko umiał.
4: Mój wujek świętej pamięci zawsze jak dzwonił i się odbierało telefon: cześć wujek, jak żyjesz? On odpowiadał ciągle z tą samą.
5: Jedno z powiedzeń moich ulubionych cioci: weź wstań i zobacz jak siedzisz.
6: Mój wujo, najlepszym tekstem jaki słyszałem od niego jest: mów mi wuju, tylko się nie pomyl.
7: Bardzo nam się podobają nam się te teksty, zwłaszcza ciągle z tą samą. Ale czekamy na więcej na 22 4 4 i 3 0. Dzwońcie, piszcie też mailowo poranek@złoteprzeboje.pl. Za najlepszy, najśmieszniejszy, najmocniejszy tekst wuja albo ciotki wyślemy wam złotą kawę ze Słoneczną Brygadą na pudełku. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Lombard nam przyłożył między oczy diamentową kulą. Tak właśnie zaczynamy piątek za 4-8. A teraz uwaga, bo będzie o odkryciu naukowców. Takim odkryciu, że aż chyba poluzujemy paseczek.
1: Brzuch rośnie z wiekiem. To wiadomo, prawda? No ale teraz wiemy, dlaczego tak się dzieje.
2: Dlaczego?
1: Naukowcy to odkryli. Posłuchajcie uważnie najbliższych wiadomości o 8.

0: Radian Złote Przeboje.
1: Decydujący moment dla ósmoklasistów, za chwilę wyniki egzaminów. Donald Tusk rezygnuje z immunitetu, powodem pozew Instytutu Polski Suwerennej. Brzuch rośnie z wiekiem nie bez powodu, naukowcy odkryli powód. Napięcie sięga zenitu. Za pół godziny ósmoklasiści poznają wyniki tegorocznych egzaminów. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni je online w ogólnopolskim systemie informatycznym. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty było warunkiem ukończenia podstawówki, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. Donald Tusk bez poselskiego immunitetu. Premier zrzekł się go w związku z pozwem złożonym przez Instytut Polski Suwerennej, którego prezesem jest Zbigniew Ziobro. Instytut oskarża premiera o zniesławienie w sprawie finansowania instytucji przez Zonda Krypto. W tej sprawie w kwietniu złożono prywatny akt oskarżenia przeciwko szefowi rządu.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Dwukaratowy diament oprawiony w obrączce ze złota najwyższej próby. To skradziony przez Niemców w czasie II wojny światowej pierścień króla Zygmunta I Starego. Po 87 latach od zaginięcia właśnie wrócił do Krakowa i już można go oglądać w Muzeum Książąt Czartoryskich. Minister kultury Marta Cinkowska podczas uroczystego przekazania klejnotu nie kryła, że bardzo jej się podoba.
3: Nosiłabym, nie ukrywam, że nosiłabym. Była taka delikatna pokusa w momencie przekazywania tego obiektu. Nam drżą ręce. Wiemy, jak ważne to są elementy historii.
1: Okazją do zwrotu pierścienia jest obchodzona właśnie 35. rocznica podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Naukowcy odkryli, dlaczego z wiekiem rośnie nam brzuch. Badania opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Science pokazują, że w organizmie pojawia się nowy typ komórek, który sprzyja tworzeniu tkanki tłuszczowej właśnie w okolicy talii. Odkrycie może otworzyć drogę do nowych metod leczenia i zapobiegania otyłości brzusznej oraz chorobom, które się z nią wiążą.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: W najbliższych dniach nie ma mowy o upale. Odpoczywamy od wysokich temperatur. Dzisiaj na termometrach od 19 stopni w Gdańsku, 20 w Bydgoszczy, 22 w Poznaniu, we Wrocławiu i Krakowie, do 23 w Warszawie. Na południu i na północy może dziś popadać deszcz.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry wszystkim. W piątek po 8 zabierzemy się autostopem na wakacje do Chorwacji.
2: Po 8 też komuś z was wyślemy piątkową poranną złotą kawę w nagrodę za udział w naszym letnim cyklu Mamy Lato, dzwońcie. Dzisiaj w tym cyklu lecą najlepsze teksty wujów. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, gramy Lady Punk. 4 po 8.

0: Vayamos, compañeros. Mamy piątkos i basta, tu chcemy powiedzieć, a w radiu złote przeboje. Gramy na to, jak na lato. Jest 11 minut po godzinie 8. No a teraz z okazji wakacji i ochłodzenia chcemy powiedzieć, że Polacy kochają Chorwację, a najbardziej to chyba Rivierę Makarską i tam setkami tysięcy spędzają urlopy.
1: Nawet milion Polaków rocznie odwiedza Chorwację. Od zeszłego roku dodatkowo można się tam wybrać pociągiem z Polski, prawda?
2: Czyli wychodzi na to, że Polak w czasie urlopu nie ma wyjścia, musi wybierać albo Riviera Makarska, albo Riviera Remont, czyli Riviera Malarska. A teraz ci, którzy kochają plażę w Saint-Tropez, mają nawet taki przebój. Zespół Army of Lovers w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 11 po 8.

0: Grupa Dallan Parsons Project w Radiu Złote Przeboje, piosenka Don't Answer Me. Jeśli będziecie mieli jakąś wolną chwilę, to poszukajcie teledysku, gdyż ten charakterystyczny teledysk był pionierskim animowanym komiksem. Dlaczego o tym mówimy? Bo jest piątek i trzeba by zaanimować kulturalnie, oświatowo, proszę Państwa, żeby tego piątku nie zmarnować. Przypomina Słoneczna Brygada, 19:08.
1: Za chwilę piosenka, do którego w teledysku też były animowane wstawki, przebój Dire Straits, w którym Sting śpiewa I want my MTV, to było hasło, duże hasło dużej kampanii reklamowej MTV. Nie ma już MTV, ale przebój Money for Nothing pozostał. Posłuchamy za chwilę w radiu Złote Przeboje.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych dzień wujka i cioci, a wiadomo, że wujowie i ciotki rzucają najlepszymi powiedzonkami, takimi tekstami, które potem przechodzą do legendy.
2: Kultowymi.
1: Opowiedzieliście nam setki takich tekstów, a oto te najlepsze.
3: Mój wujo, najlepszym tekstem, jaki słyszałem od niego jest: mów mi wuju, tylko się nie pomyl.
4: Mój wujek świętej pamięci, zawsze jak dzwonił i się odbierało telefon: cześć wujek, jak żyjesz? On odpowiadał: ciągle z tą samą.
5: Mój wujek, jak przychodził do nas z wizytą, zawsze mówił: całuj wujka w rękę, bo jak zostanie księdzem, to się nie dopchasz.
6: Mój wujek, przesłodnie żyjący niestety, zawsze powtarzał, że język angielski jest bardzo trudny, albowiem piszemy Manchester, a czytamy United.
7: Teraz to w dodatku pisze się Chicago, a czyta Lewandowski.
1: No na to
2: tak
1: wychodzi.
2: Jest, tak jest. I w związku z tym, albowiem złotą kawę ze słoneczną brygadę na pudełku, wysyłamy za ten ostatni głos językowy. Dziękujemy wam za wszystkie wujkowo-ciotkowe złote cytaty, a po weekendzie powrócimy z kolejnymi atrakcjami. W kąciku mamy lato. Dzwońcie.

0: Nie wiem, czy wiecie, ale przebój Manic Monday dla The Bangles został napisany przez Prince'a pod pseudonimem Christopher, który był tak zafascynowany wokalistą Susanną Hoffs, że podarował im ten utwór po prostu w prezencie. I no i dzięki tej wielkoduszności Prince'a słuchamy sobie z przyjemnością Manic Monday w Radiu Złote Przeboje.
1: Tak jest, tak jest. Jest za 21 minut godzina 9. Tak a propos The Bangles, to gdzieniegdzie bangla, teraz troszkę deszczem, ale w związku z tym, że przyszło ochłodzenie, czyli jest fajnie, w związku z tym, że mamy piątek i też jest fajnie, to zagramy coś optymistycznego do kompletu. Kasia Kowalska się pojawi u nas już za moment.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

0: słońca dzisiaj w wielu miejscach nie widać, ale za to słychać w radiu Złote Przeboje. Przebój ze słońcem w tytule Always the Sun, The Stranglers. Zagraliśmy za 10 minut 9, a teraz uwaga, mała czarna, duża biała, wszystko jedno, byle codziennie, byle dużo, dużo, nie jedna, nie jedna. Chodzi nam o kawusie.
1: Ostatnie badania naukowe nie pozostawiają wątpliwości. Picie 3-4 filiżanek kawy dziennie ma doskonały wpływ na nasz wygląd. Dzięki temu po prostu wyglądamy młodziej. Chodzi o geny. Okazało się, że osoby pijące kawę mają dłuższe telomery.
2: Dłuższe telomery, tak. Od kiedy to się telomery nazywa? A teraz uwaga, bo mamy w studiu oryginalną kasetę z 1983 roku. No jeśli tylko nam odpali i nie wciągnie, to poleci z niej wakacyjny hit z tamtego właśnie roku. Vamos a la playa! We'll be right back.

0: mówcie co chcecie, ale Shakira to jest jedna z tych artystek, która kojarzy nam się z globalnym ociepleniem. Pozdrawiamy wszystkich chwilowo zmarzniętych i zaglądamy do studia wiadomości.
1: No, po tych rekordowych upałach mamy za oknem przyjemny chłód, ale... Na horyzoncie już widać kolejną falę upałów. Prognozy synoptyków już za chwilę w wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.

0: Ale już w kolejny weekend ma być więcej, mówi Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Zmiany takiej pogody będziemy się spodziewać mniej więcej z drugą dekadą lipca. Modele sugerują, że gdzieś tak 11-12 lipca to taki przełom, gdzie znów wrócimy do cyrkulacji takiej bardziej południowej z napływem tej zwrotnikowej masy powietrza. Nie wykluczamy, że takie wartości około 35-38 stopni jeszcze mogą się zdarzać.
0: Od połowy lipca najcieplej ma być w Polsce południowej i centralnej. Prokuratura szuka świadków i osób, które mogły zostać pokrzywdzone w związku z uchybieniami w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Śledczy proszą, by takie osoby zgłaszały się do prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów. Według ustaleń portalu Zero, koordynator prosektorium miał faworyzować zakład pogrzebowy należący do swojej wspólniczki. Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. To koniec epidemii hantawirusa, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Na holenderskim statku wycieczkowym kilka tygodni temu zachorowało 13 osób, z czego 3 z nich zmarły. Wczoraj kwarantannę zakończyła ostatnia osoba, która miała kontakt z zarażonymi pasażerami, mówi szef WHO Theodor Adhanom Ghebreyesus.
2: Od 25 maja nie zgłoszono żadnych nowych przypadków. Z tego powodu z wielką radością informujemy, że WHO uznaje ognisko hantawirusa zakończone.
0: Po wykryciu hantawirusa wśród pasażerów statek zakończył swój kurs w połowie maja. Kapitanem był Polak Jan Dobrogowski. Na szczęście nie zachorował. Rekordowy lot z papieru. Studenci z Uniwersytetu w Pizie skonstruowali największy na świecie papierowy samolot. Ikar ma 7 metrów długości i ponad 20 metrów rozpiętości skrzydeł. W całości wykonany ręcznie z papieru i kleju przeleciał w hali 59 metrów i trafił do Księgi Rekordów Guinnessa.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Hiszpania, Portugalia i Szwajcaria to kolejne zespoły, które awansowały do 1/8 finału mundialu. Najwięcej działo się w meczu Portugalii z Chorwacją. Rozstrzygnął go Gonzalo Ramos w 94 minucie, strzelając na 2-1. Hiszpania gładko pokonała Austrię 3-0, a Szwajcaria wygrała z Algierią 2-0. Dziś ostatnie mecze 1/16 finału. Australia zagra z Egiptem, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, a Kolumbia z Ganą. Rekordowy transfer w Premier League grający na mundialu w reprezentacji trzech lwów. Elliot Anderson został najdroższym Anglikiem w historii ligi. Manchester City zapłacił za pomocnika Nottingham Forest około 150 milionów euro.
3: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
0: Dzisiaj chmury na przemian ze słońcem, a deszcz może popadać na południu i na północy. Na termometrach od 19 stopni w Gdańsku, 22 w Poznaniu, we Wrocławiu i Krakowie, do 23 w Warszawie i Lublinie. Weekend też z umiarkowaną temperaturą, w niedzielę więcej deszczowych chmur.
3: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
5: Jak mawiał klasyk, mamy piątek, czyli tygodnia, koniec i początek, a ponieważ mamy wakacje, to jest też środek pierwszego turnusu.
6: Mówiąc krótko, piątek jest dla nas wszystkich, to niech będzie przyjemny i upojny, a my go podkręcimy stosownymi złotymi przebojami, gdyż gramy na to jak na lato i gramy wam doktora Albana. 4 po 9.

0: To był maestro Quincy Jones i jego I Know Corrida w radiu Złote Przeboje, gdyż łapiemy piątek niczym tego byka za rogi. A teraz, proszę Państwa, cofniemy się do lata roku 1982, gdyż, jak się okazało, było u nas bardzo gorące i słoneczne. Skąd my to znamy, prawda? Czerwiec, lipiec i sierpień przyniosły wysokie temperatury, ale też gwałtowne burze z silnym wiatrem i gradem.
1: Tak, a te rekordowe temperatury, to rekord padł na Śnieżce 2 sierpnia. Na szczycie było 25,2 stopnia Celsjusza. Teraz już wiemy, że to był pikuś. Ale tak. Tego kawałka to nikt nie pobił wówczas. Nie rób tyle hałasu, ma nam gramy w radiu Złote Przeboje. 12 po 9.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja.

0: jest w historii włoskiej piosenki taki przypadek, jak to Adriano Celentano zaśpiewał piosenkę udawanym, wymyślonym przez siebie angielskim i wszystkim się spodobało, a tutaj mieliśmy innego Włocha śpiewającego już tym poprawnym, gramatycznym angielskim, to Roberto Zanetti, znany jako Savage i jego wielki przebój ze środka lat 80. Only You w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lat.
1: Roberto Zanetti, oprócz tego, że sam śpiewa, komponuje i jest po prostu gwiazdą, to jest też producentem muzycznym, tak jak kolejny artysta, który pojawi się już teraz w radiu Złote Przeboje. Grzegorz Ciechowski, obywatel GC, to kolejna twarz tego fantastycznego artysty, ale pomagał też produkować przeboje takim gwiazdom jak Justyna Sterczkowska, jak Kasia Kowalska. Mamy go w pamięci, no i często grywamy w radiu Złote Przeboje. Nie pytaj o Polskę, zagramy teraz, jest w 9:30.

0: A Good Heart zagraliśmy w radiu Złote Przeboje. To był Fergal Szarki, gdyż piątek aż furczy, proszę państwa, i wszystko musi do siebie absolutnie pasować. To, żeby pasowało, to teraz trzeba by jeszcze wyjść z roboty, najlepiej z drzwiami, prawda?
1: Tak też uczynimy, nie ukrywając. Wiemy, że wkurzamy niektórych słuchaczy tym, że my już zaczynamy weekend, ale to jest właśnie ta chwila. Ta sama chwila nie odnajdzie nas, ta sama chwila. Bajmab za chwilę zagramy, na razie się żegnamy. Iwona Barańska.
2: Dzięki.
1: Piotr Jaworski.
0: Dziękujemy.
1: Tomek Florkiewicz, dziękujemy i zostawiamy was z Gosią Kościelniak.
2: Tak jest, a ja w ogóle nie jestem wkurzona, że ja właśnie zaczynam dzień pracy, ponieważ jak się kocha swoją pracę, no wiadomo. No to teraz zaczynamy z Bajmem, ta sama chwila, zaraz usłyszycie mów, no, po prostu teraz.

Mary J. Blige, Family Affair, Radio Złote Przyboje. Za 3 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzimy też prognozę pogody, a potem wracamy do muzyki.

0: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna pokazała wyniki egzaminu ósmoklasisty. PiS idzie do warszawskich szpitali z kontrolami. Rolnicy narzekają na pogodę, uprawy niszczą burze i upał. Miriam Lipińska. Są już wyniki tegorocznego

0: będą ogromne, mówią rolnicy z Lubelszczyzny po ostatnich gwałtownych burzach. Grad zniszczył zboża, ziemniaki, cebulę, ale też owoce.
1: Mali, nie ma porzeczki, wszystko, tak jakby kombaj poszedł. Nie ma nic, żeby pani chciała zobaczyć jedną porzeczkę. Nie ma. Wszystko otłoczone.
0: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. Swoje w całym kraju dołożyły też upały, które dosłownie w przenośni ugotowały na krzakach porzeczki czy agrest. Właśnie ruszył sezon na wakacyjny zarobek. Z wyliczeń ekspertów wynika, że znalezienie pracy zajmuje młodym ludziom średnio 4 miesiące. Problem w tym, że chętnych jest więcej niż wolnych miejsc, mówi specjalistka do spraw HR Anna Kusa.
2: Z jednej strony mamy najwyższe stawki w historii, jeśli chodzi o propozycje dla młodych ludzi, natomiast z drugiej strony tej pracy jest mniej. Też jest ogromna konkurencja. Mamy teraz tak zwany kryzys juniorów, czyli jest o wiele mniej ogłoszeń na stanowiska juniorskie.
0: Nad morzem i na Mazurach w gastronomii w tym sezonie można zarobić 35-45 zł za godzinę, a do tego są napiwki. Zdecydowana większość Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolnika. Tak twierdzi 72% pytanych w badaniu na zlecenie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. 78% zadeklarowało, że jest gotowych dopłacić za produkty wyższej jakości, bo coraz większe znaczenie ma dla nas właśnie jakość, a także skład, smak, świeżość i lokalne pochodzenie żywności.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Dzisiaj możliwy silny wiatr na północy i w centrum i opady deszczu w okolicach Zatoki Gdańskiej, Elbląga, Wejherowa i tam 17 stopni. Może popadać też na Mazowszu i Kaszubach. W Warszawie 21, najcieplej w Rzeszowie 25. Się w tym roku w lecie dużo i nie tylko w pogodzie, a w Radiu Złote Przeboje my cały czas towarzyszymy Wam po prostu z największymi przebojami lat 80. i 90., żeby każdy dzień mijał równocześnie spokojnie, ale też żeby był pełen energii. Gosia Kościelniak, zapraszam, zaczynamy z Michaelem Jacksonem.

Ależ to ma energię. Teraz wspomnienia Madony, która wspomina o tej piosence, która przed nami w Radiu Złote Przeboje tak. Kiedy ją pisałam, byłam w mieszkaniu na 4. piętrze przy Alei B, bez windy, a naprzeciwko mnie siedział przepiękny portorykański chłopak, z którym bardzo chciałam umówić się na randkę. Dalej pisze, że chciała jak najszybciej skończyć piosenkę i potem rzeczywiście poszła z nim na randkę i utwór był gotowy tuż przed ich ostatnim spotkaniem i w sumie Madonna cieszyła się, że ta znajomość nie potoczyła się dalej, natomiast piosenka powstała. To był rok 1984, Into the Groove. And you can dance. For inspiration.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

Phil Collins, jego niesamowita energia, Dance into the Light z roku 1996. 10.28, Radio Złote Przeboje. Dzisiaj, jeśli chodzi o święta nietypowe, to przypominam, jest święto kreatywnego smaku lodów. W Stanach Zjednoczonych na przykład popularne są lody waniliowe z kawałkami mrożonego surowego ciasta, a w niektórych Stanach można skosztować lodów bekonowych. Wiele lat temu amerykańska firma Paris Ice Cream stworzyła też lodowy deser o smaku panierowanych skrzydełek z kurczaka, a w Filadelfii swego czasu popularne były lody o smaku pizzy. W tej słodkiej przekąsce wyczuwalne były nuty pomidorów, bazylii, oregano, soli i pieprzu. No ciekawa jestem, czy wy spróbowaliście kiedyś naprawdę nietypowego smaku lodów i czy wam smakowało? Jakbyście chcieli się podzielić z całą Polską, to oczywiście jesteśmy otwarci. 2-2, 4-4 i 3-0. A teraz w Radiu Złote Przeboje Belinda.

rano i Romina Power w Radiu Złote Przeboje. W lecie nie może zabraknąć tego właśnie przeboju. Za 15 minut będzie godzina 11, a przed nami The Most Beautiful Girl in the World i Prince, który podobno napisał ten przebój dzień po tym, jak syn producenta jego ogromnej wytwórni powiedział Prince'owi, że już nigdy nie będzie miał żadnego przeboju. Ta piosenka ma aż przesadnie romantyczny tekst. No i oprócz tego nagrała tę piosenkę również późniejsza żona Prince'a. Ale oczywiście oryginał najpiękniejszy.

0: Lasso, dziękujemy. To wielki przebój z 1992 roku, a to Radio Złote Przeboje, największy przebój lat 80. i 90. I już za 3 minuty będzie godzina 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Let's go!

0: to promocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14.30.
0: Autopromocja.
2: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
3: Rewolucja w szkołach i przedszkolach coraz bliżej. Dziś spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji ma zażegnać kryzys. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyku. Mirjam Lipińska. Sejm ponad podziałami uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Ma wejść w życie już od 1 września. To jest wygodne i potrzebne narzędzie dla nauczycieli, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
4: Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część

0: Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim Panteonie Narodowym obok żołnierzy UPA odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. Ostrzeżenie przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej od Latarni Morskiej w Rozewiu aż do wschodniej granicy państwa, włącznie z Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym. Według prognoz wiatr może tam wiać w porywach, nawet z siłą 8 stopni w skali Beauforta. Tankowanie od kilku dni kosztuje nas więcej. To efekt wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, a z nim niższej akcyzy i VAT-u na paliwa. I tylko tego, bo właściciele stacji paliw nie podnieśli marży detalicznej. Ale dla kierowców to i tak marne pocieszenie, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
1: Benzyna Euro Super 95 zdrożała o 86 groszy na litrze, olej napędowy o 88 groszy. Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98-oktanowej, która podrożała o 94 grosze.
0: Konsekwentnie tanieje natomiast autogaz, który nie był objęty pakietem CPN. Jego średnia cena to teraz 3,29 zł. To o 9 groszy mniej niż przed tygodniem. Można już składać wnioski o świadczenie w ramach programu Dobry Start. 300 zł na szkolną wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. A jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek przypomina, że wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
2: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
0: Wnioski można składać do końca listopada.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Dziś silny wiatr nad morzem i tam może sporo padać. Teraz tam 16 stopni. Więcej słońca w Warszawie, w Łodzi i na zachodzie. I tam 22-23 stopnie. 24 w Lublinie i okolicach Rzeszowa. Minuty po godzinie 11. Gosia Kościelniak, dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę piątkowego przedpołudnia lipcowego, początek lipca. Wielu z nas jeszcze przed urlopem, wielu z Was na wakacjach, no i gramy właśnie dla Was. Przed nami Mistrz

0: dzisiaj, jeśli chodzi o święta nietypowe, mamy święto kreatywnego smaku lodów. I zapytałam was, jakie dziwne smaki lodów jedliście i czy wam smakowało?
1: Siema, jadę lody o smaku sera gorgonzola i były dobre.
2: Najbardziej smakowały mi gelsomino, lody jaśminowe przygotowane jako sorbet z kwiatów jaśminu. Bardzo orzeźwiający, subtelny, kwiatowy smak i aromat.
3: Będąc w Japonii i jedliśmy przepyszne lody zieloną herbatą. Cudowne.
4: Dzień dobry. Chciałem się zapytać, czy ktoś kiedyś jadł pieczone lody? Lody pieczone. Pozdrawiam, Grzegorz.
0: Ja nie jadłam pieczonych lodów, a wy? I wiecie co, słucham tego i wiem, jestem przekonana, że jednak w latach 80. te dwa podstawowe, no może trzy podstawowe smaki lodów były jednak najlepsze. Dla mnie przynajmniej. Śmietankowe, czekoladowe i truskawkowe. Jeszcze gdzieniegdzie można było znaleźć waniliowe. No, ale teraz wszystkiego mamy w bród. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.

Hates Jazz, jeden z moich ulubionych, jeśli chodzi o wykonawców z lat 80. Mam nadzieję, że wy również jakieś ciekawe wspomnienia sobie w głowie obracacie, gdy go słyszycie. Pierwsze kroki w branży muzycznej zespołu, który przed nami, w Szwecji były dla nich trudne, bo podobno nie mogli się przebić na lokalnym rynku przez gusta słuchaczy stawiających heavy metal nad popowe brzmienia, ale wszystko się zmieniło za sprawą castingu organizowanego przez Johna Ballarda. Debiutancka płyta Ace of Base, bo o nich mowa, powstała zaledwie w kilka tygodni, to naprawdę szybko. No i w 1992 roku na rynek trafiła Happy Nation, taki krążek. W Stanach Zjednoczonych rok później ukazała się z kolei płyta The Sign, która była niczym innym jak tą właśnie płytą Happy Nation wydaną w Europie z kilkoma dodatkowymi piosenkami, a wśród nich ta, Radio Złote Przeboje.

Za 13 minut będzie południe piątkowe, przedpołudnie. Jesteśmy razem, Radio Złote Przeboje, a przed nami taki przebój, którego tekst zna większość Polaków absolutnie na pamięć. Ta historia zaczyna się od spotkania dwóch artystów, Ryszarda Rynkowskiego i Jacka Cygana. Ryszard Rynkowski przyniósł Jackowi Cyganowi kolekcję nowych kompozycji na album Dary Losu. No i nie spodziewał się, że jedna z nich stanie się aż takim przebojem i to właśnie ta melodia wzbudziła w Jacku Cyganie poczucie, że może stać się kolejnym wielkim przebojem. Podobnie jak wcześniejsza piosenka Wypijmy za błędy. Za młodzi, za starzy możemy sobie nucić razem z Ryszardem Rynkowskim.

Innych sesji, ich wielki przebój z roku 1991. A teraz za 3 minuty południa zapraszamy na najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w radiu Złote Przeboje, dokładnie w południe 3 dnia lipca.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja.
2: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Dymisje w warszawskim ratuszu, odchodzą wiceprezydentki. Pożar zabytkowego pałacu na Pomorzu Zachodnim. Powiemy też, jak w praktyce działają nowe zasady dzielenia e-recept. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję. Przyjął je już prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Sprawa ma związek z aferą w Szpitalu Południowym. Renata Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska-Góra za kulturę i zabytki, ale zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Trzaskowski na razie nie poinformował, kto je zastąpi. Płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. Ewakuowanych zostało 48 osób. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Aktualnie pożar gasi 7 zastępów Straży Pożarnej. Ogień nie jest jeszcze opanowany. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha przybył do MSZ-u na spotkanie z Radosławem Sikorskim. Wśród tematów rozmów obu ministrów mają być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. O spotkanie ze stroną polską miała zabiegać Ukraina. Jedna recepta może być już realizowana w kilku aptekach. Jeśli pacjent ma wypisanych kilka opakowań leku, pierwsze opakowanie może zrealizować w jednej aptece, a kolejnej w innej. To rozwiązanie mocno

0: bieszczadzkim Lesku. Właśnie próbuje z tym walczyć. Pomysłem ma być zakład opiekuńczo-leczniczy. Zatrudnienie w ZOL-u, które ma podreperować finanse szpitala, znalazły pielęgniarki ze zlikwidowanych oddziałów, mówi dyrektor Mirosław Leśniewski.
1: To jest taka inwestycja bezkosztowa, dlatego, że wykorzystujemy sprzęt, ludzi, potencjał, w ogóle miejsce puste, które było niezagospodarowane. W tej chwili będzie zarabiało na siebie, chociaż troszeczkę. Będą dodatkowe przychody rzędu 100 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Na miejscu zostanie również SOR, którego zamknięcie według raportów spowodowałoby całkowity upadek szpitala. Dziś kolejny dzień open air festiwalu na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Dziś zagra zespół The Cure. To pierwsza wizyta zespołu Roberta Smitha w Polsce od 4 lat. Wczoraj z kolei centralnym punktem wydarzenia był koncert Nicka Cave'a i The Bad Seeds.
2: Było świetnie. Wzruszenie Nicka Cave'a i ten deszcz, no naprawdę stworzyło niesamowite wspomnienie.
3: Dużo liryki, bardzo wiele wzruszeń, emocji. No on jest niesamowity.
4: Olbrzymia moc, to co zrobił z tłumem, osiągnąć spektakularną ciszę w kluczowym momencie koncertu, to jest coś niebywałego.
0: Wśród innych wykonawców piątku Anna Calvis, Lowdive, Bokka i Kas Balagan.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Najspokojniej i najcieplej dzisiaj na południowym wschodzie do 26 stopni, najchłodniej nad morzem koło 18. W większości kraju od 20 do 24, a mieszkańcy Wybrzeża i Warmii mogą dziś zmoknąć. No i tam też może zagrzmieć. Zacznijmy sobie piątkowe popołudnie, już tak coraz bliżej, mam nadzieję, bardzo przyjemnego lipcowego weekendu. Zwaja con Dios. Rok 1990, sięgnijmy do tamtych brzmień, które towarzyszą nam do dziś i dają tyle przyjemności. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Dzisiaj mamy piątek, 12.11, a już w poniedziałek w Radiu Złote Przeboje kolejny raz ktoś z Was może zabrać złote na wakacje. Można wygrać nawet 1000 złotych na przeróżne wakacyjne wydatki. No a tak było w miniony poniedziałek na antenie Radia Złote Przeboje.
1: Zabierz złote na wakacje. Była stuwa za samo odebranie telefonu. Potem dorzuciłaś sobie 300 za pierwsze pytanie, 300 za drugie, 300 za trzecie. To daje 900 plus 100, to jest 1000. 1000 złotych wygrywasz na wakacyjne przyjemności.
0: Zaraźliwa radość, słuchaczki. Jeśli chcecie dołączyć do zabawy, to zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Tam odpowiedzcie na pytanie, gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. A gdy oddzwonimy do kogoś z Was w poniedziałek, to wystarczy odpowiedzieć na 3 proste pytania. No i wygrać 1000 złotych. Zobaczymy. A właściwie to usłyszymy, jak ktoś się będzie cieszył w poniedziałek.

w Radiu Złote Przeboje 12.31, a przed nami wielki, wielki przebój. Autorem muzyki Zbigniew Hołdys wspomina, że melodia przyszła mu do głowy w trakcie jednego z częstych pobytów w hotelu w Warszawie i to właśnie tam przy filiżance kawy na serwetce zapisał pierwsze akordy, które stały się podstawą tego wielkiego przeboju. Jak podkreśla, proces twórczy był błyskawiczny. Napisanie tego utworu zajęło mu dokładnie tyle, ile piosenka trwa. Hołdys początkowo miał zamiar sam zaśpiewać autobiografię, ale ze względu na ograniczenie wokalne to Grzegorz Markowski ostatecznie został wykonawcą, a Zbigniew Hołdys miał wizję, żeby utwór został tak surowo zaśpiewany, w taki sposób jakby Grzegorz Markowski czytał gazetę, a tymczasem on zdecydował się na bardziej emocjonalne podejście i takie wykonanie dodatkowo wzmocniło przekaz utworu Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

Ja zawsze śpiewam tę końcówkę. Zresztą w ogóle piosenki, aby się dobrze śpiewa, prawda? Sissy Catch przed nami. No i to są te cudowne, typowe lata 80. i wygląd kobiet, artystek. I nie tylko artystek. Ostry makijaż oka. Ostry makijaż oka. Napuszone ciemne włosy. No i skórzana kurtka z ćwiekami. One się właśnie składały na wizerunek piosenkarki, ale dzisiaj na próżno doszukiwać się znanego stylu Sissy Catch. Dzisiaj oczywiście wygląda zupełnie inaczej, ale wtedy musiała wyglądać właśnie tak. Strangers by Night, rok 1985, Radio Złote Przeboje, za 11 minut będzie 13.

George Michael i First Love, rok 1996. Za 3 minuty będzie 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata, prognoza pogody. No i wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. Zapraszam.

0: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na Tylko Sprawdzone Wiadomości. Radio Złote Przyboje.
1: Sejm uchwalił Lex Szarlatan, ustawę o prawach pacjenta. Strażacy wciąż gaszą pożar na wodzie w gdańskim porcie. A Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu 9. szczyt ziemi. Paulina Nawrocka, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwany Lex Szarlatan. Ma ona na celu wyeliminowanie z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną. Ustawę poparli przede wszystkim posłowie rządzącej koalicji, przeciwko zagłosowały Konfederacje, a PiS w większości wstrzymał się od głosu. Ustawa reguluje m.in. kwestie ziołolecznictwa. Chodzi o oddzielenie legalnej, bezpiecznej i stosowanej od wieków fitoterapii od niebezpiecznego znachorstwa. Trwa akcja w gdańskim porcie, gdzie wczoraj wieczorem wybuchł pożar w ładowni statku ze złomem pod banderą Panamy. Na miejscu działa około 100 strażaków. Sytuacja nie jest opanowana. Profilaktycznie rozstawiono zapory na wodzie. Działania gaśnicze w gdańskim porcie mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Trwa też akcja gaśnicza w Wietrznie w Zachodniopomorskiem. Płonie tam pałac. Zawalił się objęty ogniem dach. Z budynku, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego, ewakuowano 49 osób. Zakończyło się spotkanie szefów dyplomacji polskiej i Ukrainy, Radosława Sikorskiego i Andrija Sybichy. Ukraińska delegacja opuściła siedzibę polskiego MSZ. Jej przedstawiciele nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, wśród tematów rozmów obu ministrów miały być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. Na kilka dni przed rozpoczęciem szczytu NATO w Ankarze Donald Trump znów krytykuje sojusz. W najnowszym internetowym wpisie uznał, że Stany Zjednoczone nie powinny, tu cytat, kontynuować tej jednostronnej relacji. Cezary Jaszczyk.
2: Wpisowi Trumpa towarzyszy grafika z amerykańskimi wydatkami na obronność, które znacząco przewyższają wydatki innych państw. To śmieszne, żeby Stany Zjednoczone

0: Polski skialpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu Nanga Parbat, 9 co do wysokości szczyt ziemi, a potem zjechał na nartach z Nagiej Góry. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich 8-tysięczników. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Andrzej Bargiel.
1: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdu na Nagda.
0: Andrzej Bargiel podczas swojej przygody z alpinizmem zjeżdżał na nartach m.in. z Mount Everestu, Broad Peaku i K2.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Popołudnie bez upałów. Dzisiaj najchłodniej w Trójmieście i na Wybrzeżu do 18 stopni i tam deszcz. Może też padać w okolicach Białegostoku i Suwałk. 22-23 stopnie na pozostałym obszarze Polski i umiarkowane zachmurzenie. I kolejna godzina popołudnia piątkowego zbliża nas do, mam nadzieję, wspaniałego weekendu, w którym to weekendzie również dużo się będzie działo specjalnie dla Was na antenie Radia Złoty Przebój. Ale na razie jeszcze przedpołudnie, popołudnie piątkowe przed nami, specjalnie dla Was i zaczynamy z No Mercy. Gosia Kościelniak, zapraszam.
2: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

A przed nami Shakira na radiu Złote Przeboje, która świętowała kolejny sukces, prezentując stylizację równie wyrazistą, co symboliczną. Otóż udostępniła na Instagramie serię zdjęć o tematyce piłkarskiej, żeby uczcić ważny kamień milowy. 100 milionów wyświetleń utworu oficjalnej piosenki Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026. No jest to uderzająco żółty strój, zaprojektowany jako prawdziwy hołd dla pięknej gry. Na tę okazję Shakira wybrała tak: żółty krótki top ozdobiony motywem piłkarskim z jednej strony i czerwonymi paskami z drugiej, i zestawiła go z jasnymi mango-żółtymi spodniami i butami mangowo-żółtymi, mango-żółtymi, a także dopasowanymi czerwonymi rękawiczkami, które dodały odrobinę szyku.

0: autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14:30.
0: Autopromocja.

Shakey, shakey, shaking Stevens w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, jest 13:27, a zanim słynny Shakey stał się słynnym i międzynarodową gwiazdą popu, jako nastolatek w rodzinnej Walii pracował fizycznie, między innymi jako mleczarz, potem mył okna i tak zarabiał i jeszcze przez jakiś dłuższy czas montował meble i to nie było wszystko, czym się zajmował Shakin' Stevens, zanim stał się Shakinem Stevensem. Teraz przed nami Britney Spears i Sometimes. Słuchajcie Radia Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: W Radiu Złote Przyboje gramy tak bardzo letnio i wakacyjnie. Naszym hasłem jest gramy na to jak na lato i ja chciałabym teraz zaprezentować między innymi jeden dźwięk letni. Jerzy, jesteś gotów?
1: Bardzo proszę.
0: Uwaga.
1: Matko Boska, i co się rzuca w takiemu
0: w taką
1: mewę? Ptaku?
0: No takiemu właśnie. Ptaku zrobionemu z Gosi Kościelniak rzuca się wspaniały letni okruch.
1: Proszę bardzo, szanowni państwo, zawsze mówiłem za Anitą Lipnicką, powtarzając, że u nas wszystko się może zdarzyć. Proszę bardzo.

Don't Speak i grupa No Doubt. Gramy na to jak na lato i takie też mamy dla was wiadomości. Gratka dla turystów. O darmowym parkingu w Sopocie więcej powiemy o 14:00.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Złote Przeboje. W piątek jest 3 lipca. Zapraszam na wiadomości.
3: Premier nie wyklucza zmian w rządzie. To po aferze szpitalnej. Załamanie pogody zostanie z nami przez cały weekend. I gratka dla turystów. Darmowy parking w Sopocie. Paulina Nawrocka, zapraszam. Jeszcze nie dziś, ale niewykluczone, że w połowie przyszłego tygodnia dojdzie do zmian w rządzie, ogłosił premier. Dziś w związku z nadużyciami w Szpitalu Południowym w Warszawie prezydent stolicy zdecydował o dymisjach swoich dwóch zastępczyń. Donald Tusk z kolei, odnosząc się do całego systemu ochrony zdrowia, stwierdził, że jeśli do wtorku nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji, to w środę podejmie odpowiednie decyzje personalne.
4: Przyszły tydzień będzie w tej kwestii rozstrzygający. Nie będę się wahał, albo wierzę im, znaczy mówię ludziom, którzy bezpośrednio przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloniku VIP, omijania kolejek, nieuprawnionych, gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, to też oczywiście będę się z nimi żegnał.
3: Premier dodał, że będzie oczekiwać wdrożenia najpóźniej do końca roku systemu elektronicznej rejestracji, żeby omijanie kolejek było niemożliwe. Do Polski dociera chłodny front atmosferyczny z nad Skandynawii, a to oznacza jedno, załamanie pogody. Jutro będzie deszczowo, szczególnie na północy, nad Bałtykiem także porywisty wiatr i sztormy. Po drugiej stronie kraju, w rejonach podgórskich, nawet tylko 9 stopni w nocy, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
5: Te masy powietrza napływają chłodniejsze. Poprzednio mieliśmy do czynienia z typowym napływem z południa, czyli zwrotnikowe gorące masy powietrza. W niedzielę już właściwie przeważający obszar krajów przelotnych opadach deszczu.
3: W ciągu dnia w całym kraju temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni Celsjusza. Pogoda poprawi się dopiero w kolejny weekend. Ceny paliw na stacjach znów wzrosną w przyszłym tygodniu, twierdzą analitycy ePetrol.pl. Według ekspertów za benzynę 95 powinniśmy w najbliższych dniach płacić maksymalnie 6,85 zł. Za diesla 7,05 zł, a za autogaz 3,26. Z początkiem lipca, po wygaśnięciu pakietu ceny paliwa niżej, wszystkie ceny na stacjach wzrosły średnio o 79 groszy. Odpoczywanie idzie nam słabo. Mimo że aż 80% z nas na urlopie chce odpocząć, to często i tak zaglądamy do służbowego maila, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
6: Rzadko wynika to z nacisków szefa czy z polityki firmy. Najczęściej to my sami, napędzani wewnętrzną potrzebą kontroli i lękiem przed zaległościami, dobrowolnie logujemy się do firmowych systemów.
3: Aż 25% pracowników deklaruje, że będzie się kontaktować z firmą w trakcie urlopu. Większość z nich więcej niż raz. I jeszcze gratka prosto z Trójmiasta. Sopot oferuje turystom darmowy parking.

0: Pogoda.
1: 19 stopni w Gdańsku, 22 w Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Łodzi. W Lublinie, we Wrocławiu, w Poznaniu i w Warszawie 23 stopnie, a piątek nadal z umiarkowanym, miejscami dużym zachmurzeniem. Przelotny deszcz dzisiaj głównie na północy, miejscami na południu, na wybrzeżu i w Warmii. Lokalnie pojawią się również burze. Słuchajcie, no nadzwyczajna drzemie w piątku sprawiedliwość, bo dzisiaj nieważne, czy ktoś ma urlop, czy jeszcze nie, wszyscy cieszą się, bo będą mieli wolne. Na wodny szlak pieszy albo pieszy szlak wodny zabiera nas za chwilę w programie Rusz się Piotrek Jaworski. Zostańcie z nami, koniecznie zostańcie z nami, Tarzanami. Baltimora.

W młodości trenował nie tylko muzykę, ale też kajakarstwo i w tej dziedzinie zdobywał medale na Mistrzostwach Polski Juniorów. Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje, w którym gram wam na to, jak na lato, same nietuzinkowe i wspaniałe gwiazdy. Teraz zespół rodzinny, czyli The Corrs.

0: Budka Suflera w Radiu Złote Przeboje. Miastu mówimy do widzenia i ruszamy w plener, jak co piątek z Piotrem Jaworskim.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Dzisiaj coś dla tych, którzy już zmęczyli się upałami. Zabieram was na chłodniejszą północ, na wodny szlak pieszy. Albo pieszy szlak wodny. Będzie dużo wody dla ochłody. O! Ruszamy do Estonii na spacer pomiędzy dwiema bałtyckimi wyspami, Saremą i Wilsandi. Spacer, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się per pedes, czyli z buta. W obie strony ma jakieś 11 km, ale po płaskim, bo to wycieczka po morzu. Na start dojechać trzeba we własnym zakresie. Pojazd porzuca się na parkingu i chwilę potem po prostu wchodzi do wody. Szlak na wyspę Wilsandi oznaczony jest drewnianymi słupami wbitymi w dno. Najczęściej jest po kostki albo po kolana. Czasem trafiają się kamienie sterczące nad wodę, czasami niewielkie skrawki lądu, na których można przysiąść, gdyż w wodzie się nie da. Tylko w jednym miejscu woda sięga lekko powyżej pasa, na skrzyżowaniu szlaku pieszego z drogą wodną. Pieszy obowiązany jest ustąpić pierwszeństwa motorówkom oraz innym obiektom pływającym. Uprzedzam też, że po drodze nie ma automatów z napojami, fast foodów ani innych fasiągów, tylko my, woda, trzciny i inna przyroda. Oraz wielka frajda. No i jeszcze mnóstwo komarów, ale to dla nas żadna nowość.
3: Lato, z komarami lato.
2: A pod nogami kręcić się będą ryby i meduzy. Pamiętajcie, żeby na tę wycieczkę założyć odpowiednie buty. Najlepsze będą te do chodzenia po wodzie. Mogą też być sandały, ale nie w polskim stylu ludowym, czyli bez skarpet.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja.

To Jerry Rafferty w Radiu Złote Przeboje, czyli facet, który w początkach kariery zarabiał na życie graniem w londyńskim metrze. Potem występował z przeróżnymi zespołami, a w 72 roku założył własną grupę rockową Steeler's Wheel. A 5 lat później stworzył swój największy złoty przebój, no właśnie ten, którego słuchaliśmy. Moje życie zmieniło się diametralnie. Wcześniej żyłam jak wieczna nastolatka, powiedziała w Dzień Dobry TVN 2 tygodnie temu Sonic, która świętuje 61. urodziny, a która wygrała walkę z rakiem piersi.

Girl, you know it's true, Milli Vanilli. Największe przeboje lat 80. i 90. Wracamy do nich po wiadomościach o 15, a w nich można już składać wnioski o dofinansowanie do szkolnej wyprawki. Jak to zrobić, powiemy za chwilę.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie 3 lipca w kalendarzach. Pora na wiadomości.
1: Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Można już składać wnioski o dofinansowanie do szkolnej wyprawki. Będzie też o kolarskich emocjach przed startem Tour de France. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Dwie wiceprezydentki złożyły rezygnację. To Renata Kaznowska, która w ratuszu odpowiadała bezpośrednio za nadzorowanie miejskich szpitali, i Aldona Machnowska-Góra, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Rafał Trzaskowski przyjął tę rezygnację.
2: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy.
1: Prezydent Warszawy poinformował także, że do końca lipca członkowie rad nadzorczych stołecznych instytucji będą musieli wybrać między członkostwem w partii i zasiadaniem w Radzie. Można już składać wnioski o świadczenie 300+. Pieniądze na wyprawkę szkolną przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. A jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Jak przypomina rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek, wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
3: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
1: Wnioski można składać do końca listopada. Sąd apelacyjny w Gdańsku skazał Daniela M. na karę 25 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa taksówkarza. Sąd uwzględnił apelację prokuratora i zaostrzył wyrok sądu pierwszej instancji, który opiewał na 16 lat więzienia. Do zdarzenia doszło 4 listopada 2023 roku. Daniel M. zamówił kurs taksówką, po czym zaatakował kierowcę i zamknął go w bagażniku. 5 nadmorskich kąpielisk w Zatoce Gdańskiej zamknięto z powodu zakwitu sinic. Następne badanie ma zostać wykonane jutro. Jak podaje Sanepid, kontakt z wodą w tych miejscach może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody może wystąpić także ból brzucha, wymioty i biegunka. Na Pomorzu Zachodnim za to wszystkie kąpieliska są czynne. Przed nami kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo w Tour de France zapowiada się znakomicie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Tadej Pogacar to fenomen. Wygrał Tour de France już 4 razy. Ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawicę. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech.
5: Very good season.
4: To jest dla mnie dobry sezon. Wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia. To ściąga ze mnie oczywiście presję. Ale tak, no Tour de France to największy wyścig w roku i jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo. Faworytem będzie jednak niesamowity Słoweniec. Jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie. To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość. Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
1: A Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdź.

W lesie pojawiły się jagody. Dlaczego absolutnie nie należy ich jeść? Powiem o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, witam w piątkowym Radiu Złote Przeboje i gram wam na to jak na lato.

Tina Turner i gramy na to jak na lato, prawda? Gwiazdy wyjątkowe gramy oczywiście, złote przeboje, które warto mieć ze sobą przez całe wakacje, na przykład ten, czyli Horse With No Name grupy America. Piosenka, o której jej twórcy myśleli, że jest zbyt dziwaczna, żeby odnieść sukces. Panowie, którzy jako synowie amerykańskich żołnierzy poznali się w bazie US Air Force w Londynie, na szczęście zupełnie nie mieli racji.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: Czyli...
1: Im bardziej piątek i im bardziej weekend, tym bardziej kolorowo, zgodnie z namową Ewy Bem, proponuję żyć. Proponuję też uważać na jagody, które pojawiły się już w lesie. A dlaczego uważać?
2: Dobrze wiedzieć latem.
1: Ano miłośnicy jagód powinni zachować ostrożność, dlatego że bardzo łatwo tasiemca lisiego. Choroba, którą ten pasożyt wywołuje w organizmie, nazywa się bąblownicą pęcherzykową. Bardzo często pierwszym ogniskiem choroby jest wątroba. Pojawia się tam ognisko, które może przypominać torbiel. Powiększa się i rozrasta, a bąblownica pęcherzykowa może zachowywać się podobnie do nowotworu. Rozrasta się ekspansywnie, może następnie rozprzestrzeniać się na inne narządy, przy czym najczęstszym ogniskiem przerzutowym są płuca. Pułapka bąblownicy polega na tym, że bardzo długi ma okres inkubacji, który wynosi zazwyczaj od 5 do nawet 15 lat. Chorobę leczy się długotrwale lekami przeciwpasożytniczymi, czasami w połączeniu z zabiegiem chirurgicznym. Znane są również przypadki, w których bąblownica zakończyła się przeszczepem wątroby. Uważajcie na siebie.
2: Dobrze wiedzieć latem.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Zaczynamy od A2, tam między węzłami Poznań-Zachód, Poznań-Komorniki doszło do zdarzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Utrudnienie też na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty-Kąty Wrocławskie. Tam awaria ciężarówki na prawym pasie, ruch odbywa się lewym pasem. Uważajcie też na S10 między Szczecinem a Stargardem, bo doszło tam do wielkiego zdarzenia 7 samochodów.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

Piosenka była wyrazem tego, jak się wtedy czułam beznadziejnie i nihilistycznie wspominała na temat Sweet Dreams Annie Lennox. Mam nadzieję, że u was dzięki słuchaniu Radia Złote Przeboje jest wręcz odwrotnie, a jeśli jeszcze nie, no to wystarczy, że ze mną zostaniecie, no, ze mną jak ze mną, z Robertem Palmerem.

Tracy Chapman przejechała się szybkim samochodem Fast Car w radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę, drodzy zmotoryzowani, będziemy mieli dla was dobre wiadomości, dlatego że eksperci prognozują obniżki cen paliw. Od kiedy? Usłyszycie o 17:00.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie nas w piątkowe popołudnie w kalendarzach 3 lipca, a na naszej antenie pora na wiadomości.
3: Szef MSZ-u spotkał się ze swym ukraińskim odpowiednikiem. Eksperci prognozują obniżki cen paliw od przyszłego tygodnia. I mundial, dziś ostatnie mecze 1/16 finału. Paulina Nawrocka, zapraszam. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odbył w Warszawie spotkanie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Głównymi tematami rozmów były stosunki polsko-ukraińskie i sytuacja na froncie. Szef MSZ-u podkreślił, że mimo napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim pozostajemy w bardzo dobrych relacjach z naszym wschodnim sąsiadem.
4: Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach. I ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym, którzy zamiast kierować się interesami swojego kraju, interesują się własnymi słupkami.
3: Do napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim doszło po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Polski prezydent w reakcji na ten ruch odebrał swojemu ukraińskiemu odpowiedzialności Order Orła Białego. Polska jako modelowy sojusznik spełniający wszystkie wymagania NATO ma prawo oczekiwać od partnerów lojalności i współpracy, stwierdził wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem Polska ma też wszelkie prawo zająć kluczową rolę na szczycie sojuszu w przyszłym tygodniu. Szczyt NATO w Ankarze startuje 7 lipca. W przyszłym tygodniu można się spodziewać niewielkich obniżek cen paliw na stacjach, prognozują analitycy biura Reflex. Obniżki mogą sięgać 5-6 groszy na litrze. 1 lipca wygasł program CPN. Paliwa podrożały, ale jak zauważa Reflex, pozostają niższe od tych z okresu przed 30 marca, kiedy wprowadzono pakiet osłonowy. Coraz więcej osób wybiera noc pod gwiazdami zamiast hotelu czy pola namiotowego. Lasy Państwowe zachęcają do takiej formy wypoczynku w wyznaczonych miejscach w ramach akcji Zanocuj w lesie.
5: Ona zakłada możliwość legalnego zanocowania w lesie w grupie maksymalnie do 9 osób i do 2 nocy z rzędu, ale na specjalnie wyznaczonych do tego terenach.
3: Mówi Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Większą grupę oraz nocleg powyżej 2 dni należy zgłosić leśnikom. Już tylko 3 miejsca zostały w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, która rozpocznie się jutro. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Na papierze to powinien być jednostronny mecz. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Nie awansowali przypadkiem, przestrzega trener Mistrzów Świata Lionel Scaloni. Pamiętajmy, to drużyna, która nie przegrała jeszcze mecz. Powinna była wygrać z Arabią Saudyjską. Z Hiszpanią i Urugwajem może za wiele nie wykreowała, ale bardzo dobrze się bronili. No i są groźni w kontrataku. Dodatkowym smaczkiem jest walka o koronę króla strzelców. Leo Messi i Kylian Mbappé mają po 6 goli, więc teraz dla Argentyńczyka doskonała szansa, by poprawić ten dorobek. Kaboverdyjczycy do meczu podchodzą jednak na luzie, mówi obrońca Stopiro. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ten mecz o północy. O 20:00 Australia zmierzy się z debiutującym w fazie pucharowej Egiptem, a w nocy Kolumbia zagra z Ganą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Burzowo zrobi się dzisiaj tylko na wybrzeżu i na Warmii, ale to lokalnie, a przelotny deszcz na północy, miejscami na południu. W Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie najcieplej 23 stopnie, 22 w Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Łodzi, najchłodniej w Gdańsku 19. Wyszła za Erika Sommera, ale wolała angielską wersję tego nazwiska, czyli Summer. No więc nazwała się Donna Summer, a w związku z tym, że u nas lato zelżało, no to mam jej hot stuff dla was na naszej antenie. Jerzy Telesiński, witam was w piątek.

About Money w Radiu Złote Przeboje, no bo co? No bo gram wam na to jak na lato, a latem na żywo w Poznaniu zagra i zaśpiewa Robbie Williams, więc w ramach przedsmaku u mnie dla was teraz Tripping. Pozdrawiam tych, którzy Tripping na wakacje już planują. Pamiętajcie o tym, żeby koniecznie zabrać ze sobą Złote Przeboje.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Charakterystyczne partie perkusji w tej piosence to popis programowania Phila Bogera, który dodał również partie smyczkowe w stylu soul to soul, także kawał dobrej cyfrowo wycyzelowanej muzyki tutaj na antenie Radia Złote Przeboje się znalazł, a przecież to jeszcze daleko od sztucznej inteligencji, czyli trochę cyfrowa, ale zupełnie prawdziwa muzyka. No i największe przeboje lat 80. i 90. to u mnie oczywiście. A w związku z tym, skoro tak, no to Whitney Houston i rok 1988 teraz.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
1: Złote Przeboje w drodze.
5: Piątkowe popołudnie jak zwykle oznacza jedno: korki na wylotówkach i wyjazdy, czy na weekendy, czy na wakacje. Utrudnienie na obwodnicy Gdyni. Doszło tam do awarii busa i zablokowany jest jeden pas w kierunku Rumi. Do końca dnia może przelotnie popadać praktycznie w całym kraju. Uwaga też na Pomorzu, tam solidnie powieje.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Cry Just a Little Bit to Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje, w którym równie elegancki jak Shakin' Stevens, Wojtek Babiarczyk jest już w studiu. No dobrze, to co, to weekend zaraz zaczynamy.
1: Dzień dobry, zaczynamy i to zaczynamy z wielkim przytupem. Dobra impreza piątkowa startuje parę minut po godzinie 18, no i mam dla was taki muzyczny, prawdziwy koktajl tych największych tanecznych numerów lat 80. i 90. Będą także niespodzianki z roku milenijnego, ale na razie o tych niespodziankach nie chcę was informować. Chcę was zaskoczyć. To wszystko do 22. Gorąco zapraszam.

kultowy brytyjski zespół lat 80., który do dziś koncertuje. Już niebawem wyruszają wielką letnią trasę koncertową po Wielkiej Brytanii. To Human League, a już za moment startuje dobra piątkowa impreza, na którą gorąco Was zapraszam.

0: 18 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że zaczynamy weekend ze złotymi przebojami. A na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
1: Sport 30 sekund.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś wieczorem i w nocy ostatnie mecze 1:16 finału na piłkarskim mundialu. Najpierw o 20:00 Australia zagra z Egiptem, a potem o północy Argentyna sprawdzi się na tle debiutantów, czyli Republiki Zielonego Przylądka. Natomiast o 3:30 w nocy Kolumbia zagra z Ganą. Niemiecka Federacja Piłkarska potwierdziła, że Julian Nagelsmann przestanie być selekcjonerem kadry. Jego zespół odpadł w 1:16 finału po porażce z Paragwajem w rzutach karnych. Poszukiwania następcy 38-letniego Nagelsmana powinny rozpocząć się szybko, a zdecydowanym faworytem jest o 21 lat starszy Jurgen Klopp.
1: Pogoda.
0: Wieczór i noc bez kropli deszczu. Jutro przelotne opady w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Najchłodniej jutro w Białymstoku 18 stopni, a najcieplej w okolicach Poznania i Wrocławia. Tam termometry pokażą nawet do 22. To już minuta po godzinie 18. I będzie się działo, bo zaczynamy i to z wielkim przytupem dobrą, wakacyjną, piątkową imprezę, na którą gorąco Was zapraszam. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko do 22:00. Och, roztańczymy ten pierwszy wieczór weekendu. No i mam nadzieję, że będziecie razem z nami. To będzie prawdziwa mieszanka koktajlowa muzyki lat 80. i 90. Będę miał dla Was także wiele muzycznych niespodzianek. A na dobry początek, Bonnie M.
1: Dobra impreza z Radiem Złote Przeboje.

Idealne dźwięki do tego, żeby się zrelaksować po całym ciężkim tygodniu pracy, to gwiazda, która w 2009 roku zdobyła szczyt Kilimandżaro w celach charytatywnych. Wyprawę miała na celu zebranie funduszy na walkę z malarią, a sama gwiazda rok później zachorowała na tą chorobę. To już prawie 15 minut po godzinie 18, a ta gwiazda, o której mowa była, to oczywiście Sheryl Crow. No a teraz przed wami artysta, który cenił sobie solowe projekty. I to jest chyba dość ważne. Choć był ikoną rocka, fascynowały go różne muzyczne style, które nie mógł realizować w pełni w ramach swojego zespołu. Potrafił doskonale łączyć muzykę disco z muzyką, uwaga, rock. Do tego jeszcze dorzucał pop. No i to wszystko jeszcze mieszał z muzyką symfoniczną. No i wychodziły cudne muzyczne perły. No choćby takie jak ta. Przed wami już teraz Freddie Mercury.

jedna z najpiękniejszych ballad z lat 80. tego kultowego zespołu Into Deep, Genesis i Phil Collins, który, słuchajcie, powraca po chorobie do zdrowia. Podobno jeszcze w tym roku chce swoich fanów zaskoczyć nowymi dźwiękami. No to pozostaje nam chyba tylko jedno, mocno trzymać za ten nowy muzyczny projekt Phila Collinsa. To już prawie 28 minut po godzinie 18. Tu dobra wakacyjna piątkowa impreza jeszcze do 22. Chcę wam zaserwować te największe taneczne kawałki lat 80. i 90. Będą także milenijne niespodzianki i o nich już niebawem, a za moment u nas m.in. OMD i Michael Jackson. Jednym słowem, zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Złote Przeboje w drodze.
3: Potężny wypadek pod Szczecinem na ekspresówce S10 Szczecin-Stargard. Kolizja 6 samochodów i ciężarówki. Jedna osoba została poszkodowana. Przez długi czas były potężne utrudnienia. W tej chwili sytuacja podobno wygląda lepiej. Wypadek na południowej obwodnicy Warszawy na wysokości wału Miedzeszyńskiego. Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem. Zablokowane dwa pasy w kierunku Terespola.
1: Twoje radio Złote Przeboje. Yeah!

Rozpieszczam was takimi numerami w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. To duet, który poznał się w chórze kościelnym w Harlemie. Szybko połączyli siły muzyczne, co przerodziło się nie tylko w wielką miłość i małżeństwo, ale także w wysyp takich genialnych przebojów, który już za nami. To Ashford & Simpson w Radiu Złote Przeboje. Za 13 minut 19 trwa dobra wakacyjna impreza w Radiu Złote Przeboje. To już teraz pora na piosenkę, przy której bawili się nie tylko doskonale nasi rodzice, ale my sami również. To już teraz Kwiaty we włosach i czerwone gitary.

Podkręcam wam ten piątkowy wieczór takimi oto dźwiękami, których trudno się naprawdę oderwać. September w Radiu Złote Przeboja. Dobra impreza trwa na całego do 22. Już za moment Madonna i Dire Straits. Zostańcie z nami.

0: Najpiękniejszy wieczór tygodnia spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
1: Sport w 30 sekund.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek zagrała z Agnieszką Radwańską. Przez pierwsze 15 minut piątkowego treningu obrończyni zdobyła na Wimbledonie. Świątek przygotowuje się do jutrzejszego meczu w trzeciej rundzie londyńskiego turnieju, w której zmierzy się z Aleksandrą Jalą. Natomiast Radwańska w przyszłym tygodniu weźmie udział w rywalizacji tenisowych legend. Massimiliano Allegri został trenerem piłkarzy Napoli, poinformował włoski klub. 58-letni szkoleniowiec zastąpi Antonio Conte, który odszedł po zakończeniu ostatniego sezonu. Allegri wcześniej po dwa razy prowadził Juventus oraz AC Milan.
1: Pogoda.
0: Nadchodząca noc pogodna. Jutro przelotne opady deszczu i burze w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Koszalinie 18 stopni, a najcieplej w okolicach Wrocławia i Poznania. Tam nawet do 22. To już minuta po godzinie 19. Zaczynamy kolejną godzinę dobrej, wakacyjnej, piątkowej imprezy, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. A na dobry początek gwiazda, która kilka dni temu całemu światu pokazała swoje londyńskie mieszkanie, które naprawdę robi wrażenie. Przed Wami Madonna.
1: To jest dobra impreza z Radiem Złote Przeboje.

0: Trochę pikantnie zrobiło nam się w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, bo to dziewczyny zespołu Salt & Pepper, ale zanim zarobiły pierwsze dolary na muzyce, pracowały razem jako konsultantki telefoniczne w dziale obsługi klienta sieci domów towarowych w Nowym Jorku. To właśnie tam, nudząc się między odbieraniem telefonów od klientów, zaczęły pisać swoje wielkie przeboje. To już prawie 13 minut po godzinie 19. Tu dobra wakacyjna impreza z Radiem Złote Przeboje. To teraz Norwegowie, którzy na koncie mają m.in. napisanie piosenki do filmu o przygodach Jamesa Bonda, a to był film zatytułowany W obliczu śmierci, a nazwa tego zespołu pochodzi od notatnika, w którym muzycy spisywali swoje pomysły i swoje piosenki. Przed wami Take On Me i Aha.
1: Dobra impreza.

0: Och, trudno się oderwać od takich magicznych dźwięków. To zespół Fleetwood Mac, który, słuchajcie, zanim zaczął grać taką muzykę popowo-rockową, to na początku grywał muzykę bluesa. Dopiero ich muzyka zmieniła się na początku roku 1977. A już za moment w dobrej wakacyjnej imprezie, no chyba wszyscy odpłyniemy przy dźwiękach tego zespołu. To będzie Snap, zatem zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
1: Autopromocja.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

tak w polskim eterze pod koniec lat 90. pulsowała muzyka pop. To oczywiście Andrzej Piaseczny, który dał nam się również zaskoczyć jako aktor. Doskonale go zapewne znacie z serialu Złotopolscy. Za 17 minut będzie 20. Tu Radio Złote Przeboje. Tu dobra wakacyjna impreza jeszcze do 22. To teraz pora na gwiazdę, która próbowała swoich sił. Słuchajcie, w konkursie piosenki Eurowizji ubezpieczyła swoje piersi na, uwaga, bagatela, $500,000. No i posiada czarny pas w karate. Nasz strach się bać. Przed wami Samantha Fox.

Choć śpiewa po angielsku, to zawsze kojarzona była z niemiecką sceną muzyczną. Dzięki grupie Mother Talking tak naprawdę osiągnęła ten muzyczny sukces. To Sissy Catch w radiu Złote Przeboje w dobrej wakacyjnej imprezie. A do tych magicznych numerów lat 80. i 90. powrócimy już za moment. Zatem koniecznie zostańcie z nami.

0: To już 20 na zegarach w piątkowy, wakacyjny wieczór. Towarzyszy Wam dobra impreza. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo pięknie. No i zapraszam Was na kolejną godzinę tych muzycznych wspomnień lat 80. i 90. A propos nich, to teraz piosenka, która mi osobiście zawsze kojarzyć się będzie z wakacjami nad polskim morzem końcem lat 80. To F.R. David, no i słynne Words.
1: Dobra impreza z radiem Złote Przeboje.

Nie wiem jak wy, ale mam wielką ochotę aż zanurzyć się w tej piosence. Ta artystka, która przez wiele ładnych lat trenowała balet, nawet początkowo planowała zostać baletnicą, ale w wieku 13 lat stwierdziła jednak, że to nie dla niej i pokochała muzykę i to na całego. Maria Magdalena, no i Sandra w ten piątkowy, wakacyjny wieczór w Radiu Złote Przeboje. To jest dobra impreza, to teraz pora na artystę, który nie tylko znakomicie gra na gitarze, ale także na skrzypcach, a nazywa się Carlos Santana. To będzie jego słynne Smooth.

0: to Rzymianin z krwi i kości Fabio Rosselli, którego cały świat zna pod pseudonimem Ryan Paris. To on między innymi był prokursorem muzyki italo-disco lat 80. A już za moment pojawi się artystka, która reprezentowała Wielką Brytanię w konkursie piosenki Eurowizji w 2013 roku. Jesteście ciekawi, o kim mowa ta gwiazda? Już za moment pojawi się w Radiu Złote Przeboje w dobrej wakacyjnej imprezie.
1: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
2: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja.

Aha. Oleg Klepacz i Przyjaciele, czyli formacja nieżywych schabów. Oni kiedyś nazywali się, słuchajcie, formacja latających schabów. Tu Radio Złote Przeboje, tu dobra impreza w piątkowy wieczór. Za 12 minut będzie 21. Słuchajcie, ostatnio nie mogłem jakoś się spać i w nocy zacząłem buszować po internecie. No i natrafiłem, słuchajcie, na takie fajne zestawienia. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w 1987 roku najpiękniejszą balladą została właśnie ta piosenka, która już teraz pojawi się w Radiu Złote Przeboje. To będzie Zucchero i Paul Young.

0: To już 21 na zegarach. Letni wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje i programem Dobra Impreza. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a ja mam dla Was kolejną porcję przebojów lat 80. i 90., które niejednokrotnie przywołują te wakacyjne wspomnienia. To już teraz na dobry wieczór Murray Head.
1: Dobra Impreza.

Mam nadzieję, że przy tej piosence poczuliście pod stopami gorący piasek. To Goombay Dance Band. Nazwa tego zespołu, słuchajcie, pochodzi od małej malowniczej zatoczki na Karaibskiej Wyspie. To już prawie 17 minut po godzinie 21. Tu Radio Złote Przeboje, tu dobra wakacyjna impreza. To teraz pora na gwiazdę, która została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, której utwory zdobyły pierwsze miejsce na listach Billboardów aż 7 kolejnych dekadach. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje gwiazda, która niedawno skończyła 80 lat. To Cher.

0: U la la, to włoska ikona muzyki lat 90. w Radiu Złote Przeboje Aleksja, ale zanim stała się wielką gwiazdą, to pracowała w sklepie odzieżowym, by opłacić lekcję śpiewu. Przełom nastąpił w jej życiu w 90. roku, kiedy to poznała producenta muzycznego Roberta Zanettiego, znanego wam doskonale jako Savage. Za 27 minut będzie 22. Tu dobra impreza w Radiu Złote Przeboje. No, a już za moment zabieram was do Rio, zatem zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje już w poniedziałek o 6:00.
1: Autopromocja.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

Po prostu kocham takie dźwięki, takie piosenki letnią porą. Maria Montel, duńska gwiazda, która w latach 90. bardzo często pisała piosenki o swoich dzieciach. Tu Radio Złote Przeboje, tu program Dobra Impreza. To już prawie na sam koniec Dobrej Imprezy mam dla was wisienkę na torcie. Jeśli możecie, to dajcie teraz głośniej radio, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie, bo u nas i u was również już za moment pojawi się Village People.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.